0: ta awangarda przemysłu w Ostrawie. Właściwie dla takiego normalnego człowieka, no to znane jest parę nazwisk. Gutmann, Wilczek, Rothschild, Schuster. Co jeszcze my znamy takiego? Kupelwizera jeszcze znamy, tak. No więc jak to było z tymi awangardami przemysłu tutaj? Jak to się zaczęło? Koniec XVIII wieku. Bez odkrycia węgla nie byłoby nic, prawda?
1: Na pewno po prostu odkrycie węgla w 60-tych latach XVIII wieku to był bardzo ważny taki przełom w rozwoju tutaj Zagłębia Ostrowsko-Karwińskiego. No i oczywiście nie możemy myśleć, że wszystko było zaraz, po prostu nie było. No, wszystko się właśnie zmienia powolutku, no i takie te główne zmiany tutaj mamy aż w latach 30., głównie 40. wieku XIX, kiedy rozbudowano, a potem zakończona była budowa huty żelaznej w Witkowicach.
0: Czyli Rothschild.
1: Tak, na początku właśnie arcydiecezja ołmuniecka, jeszcze wcześniej Rudolf Habsburski jako prywatny inwestor, później arcydiecezja ołmuniecka, no i oczywiście już w latach 40. tutaj pojawia się Rothschild, pojawia się dom bankowy Rothschildów z Wiednia, no i to jest główny i pierwszy etap rozbudowy, ważnej rozbudowy Huty Żelaznej Witkowicy i oczywiście związanych z tym kopalń w Zagłębiu Ostrowsko-Karwińskim.
0: Ale bez rozwoju kolei żelaznej nie byłoby nic.
1: Oczywiście, to są takie trzy główne atrybuty całego tego ruchu, który tutaj się pojawia w XIX wieku. Po pierwsze, jak już mówiłem, Huta Żelazna w Witkowicach, potem kopalnie węgla kamiennego, no i oczywiście żelazna droga, jak się mówi, Kaiser Ferdinand Nordbahn, czyli północna kolej cesarza Ferdynanda, która właśnie łączy, na początku tutaj miał być takie, powiedzmy, kolej między Wiedniem, Wieliczką i Bochnią, czyli miała się tą koleją przede wszystkim transportować sól z kopalni solnych w Wieliczce i Bochni. No, na koniec się pokazało, że bardziej ważny od soli będzie węgiel, oczywiście także żelazo, stal i inne komodyty, które produkowano na Zagłębiu Ostrowsko-Karwińskim. No i że bardzo ważnym się także pokaże połączenie Wiednia z Krakowem.
0: Tak jest. I w tym momencie możemy powiedzieć, że zaczyna być zainteresowanie innych, również zainteresowanych zrobieniem biznesu tutaj.
1: Tak. Na początku tutaj mamy takich tych ważnych miejscowych inwestorów, głównie inwestorów arystokratycznych. Mamy tutaj hrabię Wilczka, hrabię Larysz-Menich i niektórych mniejszych, którzy owszem raczej w tej przedsiębiorczości z węglem i ze stalą nie odniosą sukcesu. No i po prostu zostaną ci główni Wilczek i Larysz-Menich. Potem oczywiście tutaj mamy w XIX wieku już Rothschildów, którzy zostaną właśnie największymi przedsiębiorcami w Zagłębiu Ostrowsko-Karwińskim. No i oczywiście z postępem technologicznym w hutnictwie żelaza jest tutaj i bardzo rośnie zainteresowanie także inni inwestorzy, którzy mają huty żelaza w ramach monarchii austro-węgierskiej, są zainteresowani węglem, czarnym węglem Zagłębia Ostrowsko-Karwińskiego. No i oczywiście mamy tutaj na przykład Harachów, Salm Reifferscheidów, kto następny. Oczywiście północna kolej cesarza Ferdynanda, która jest zainteresowana oczywiście także paliwem do swoich maszyn, do swoich lokomotyw. No i oczywiście tutaj mamy z przebudową hut żelaznych arcyksięcia Albrechta w Cieszynie. Mamy tutaj bardzo duże zainteresowanie komory cieszyńskiej, która właśnie przychodzi jako bardzo ważny protagonista, dlatego że ona ma dużo hut żelaznych w górach, w Beskidzie, ale nie ma węgla. No i tutaj rozpocznie prospekcję w ramach Karwinej, w ramach Pietwołda, raczej na początku w tej wschodniej części Zagłębia Ostrowsko-Karwińskiego i później oczywiście także w tej części zachodniej.

0: Czyli kapitał i z moraskiej, i śląskiej strony.
1: I również z tego, że tak powiem, oryginalnego terenu austriackiego.
2: Tak, mamy tutaj przede wszystkim Zagłębie Ostrasko-Karwińskie, to są dwa ważne segmenty kapitału. Pierwszy jest ten miejscowy, jak już mówiłem, Wilczek, Larisz-Menich, Komora Cieszyńska. No i oczywiście kapitał wiedeński, to są Rothschildi, to są Gutmani na przykład później, spółki akcyjne, które powstały w Wiedniu, północna kolej cesarza Ferdynanda na przykład. Mamy tutaj owszem także zainteresowanie inwestorów spoza granicy, z Śląska Pruskiego, na przykład Fritz von Friedlander Fult, był taki duży przedsiębiorca nie tylko w górnictwie, hutnictwie, ale przede wszystkim w ciężkiej chemii. I on był bardzo zainteresowany kopalniami tutaj, dlatego że węgiel na Zagłębiu Ostrasko-Karwińskim jest bardzo przydatny do koksowania, czyli do produkcji koksu.
1: Można by powiedzieć w ten sposób, że wraz z rozwojem kapitałowym przybywało pracowników.
2: Oczywiście to jest, powiedzmy, że to Zagłębie, ono jest jak to powiedzieć, jak
1: gąbka,
2: tak. To jest taka gąbka, taki SpongeBob, który wszystko do siebie przyciąga. Na początku tutaj mamy dosyć siły roboczej miejscowej. Mamy. No, ale wszystko idzie do kopalń, do hut. To ta gąbka przyciąga jeszcze takie co może tutaj dojechać gdzieś tam, ja nie wiem, pod Beskidziu i tak dalej. Ale to jest wszystko mało i w ramach koncentracji wydobycia węgla na końcu XIX wieku po prostu pokaże się, że sił roboczej nie jest tutaj dosyć i musi wciągnąć jeszcze coś innego. No i oczywiście to są te bardzo znane migracje galicyjskie.
1: Czy można powiedzieć, że inwestowanie tych odrębnych kapitałów w jakiś sposób się różniło? Na przykład, czy oni wytwarzali różne warunki pracy dla swoich pracowników? Czy, że tak powiem, szło w jakiś sposób zrównanie?
2: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że oczywiście każdy przedsiębiorca miał swoją koncepcję. Niektóra była bardziej na przykład socjalna, inna mniej. I różni się, ale oczywiście tutaj musimy powiedzieć, że z różnymi zmianami ustawy, głównie w drugiej połowie XIX wieku, są już raczej te warunki, powiedzmy, nie w szczególnych, ale w tych podstawowych, miały być po prostu równe w ramach wszystkich przedsiębiorstw górniczych, które tutaj są.
1: Ale czy były?
2: Raczej nie. Musimy powiedzieć tak, że tam, gdzie była ta koncepcja socjalna, na przykład, powiedzmy, był większy wpływ na przykład dyrektorów, którzy byli zainteresowani po prostu tą koncepcją pracy i tej współpracy pracodawcy i pracowników i różnych spółek pracowników, tam raczej uważamy dzisiaj według źródeł archiwalnych, że raczej ta pozycja tych pracowników była lepsza od tych, gdzie po prostu była ta koncepcja, powiedzmy, taka bardziej, jak to powiedzieć,
1: mniejsza kooperacja.
2: Mniejsza kooperacja między pracodawcą i pracownikiem.
1: Czy możemy wymienić jakiś przykład zakładu z tej pierwszej grupy?
2: Oczywiście. Ja uważam, że takim tym najbardziej znanym przykładem jest na przykład koncepcja Paula Kupelwizera w ramach Witkowic, Huty Żelaznej w Witkowicach. I oczywiście to się potem pojawia także na kopalniach, które funkcjonują w ramach Witkowickiego Górnego i Hutniczego Warectwa. Tam oczywiście ta socjalna koncepcja jest bardzo silna, nie tylko mieszkania, nie tylko

0: ramach benefitów. Mamy tutaj magazyny dla pracowników, mamy biblioteki, mamy różne benefity, które w ramach tych 20 lat, kiedy Kupelwizer pracował w Witkowicach, to pokazały się, bardzo się rozwijały i ta koncepcja była kontynuowana i potem, co Kupelwizer właśnie opuszcza.
1: Tutaj dodam, że pracownicy pochodzący z terenów polskich w Galicji poprzez umowę z gwarectwem mieli do dyspozycji w Witkowicach szkołę z wykładowym polskim imienia Franciszka Józefa, którą gwarectwo utrzymywało do 1921 roku, a pracowała do 1938 roku.

0: Dorzucę również i taki szczegół, że w Witkowicach był dom dla starców, a to za darmo.
1: Było dużo różnych innych rzeczy, które właśnie przedbiegły swój czas.
0: Na przykład szpital.
1: Na przykład szpital, ale także małe ośrodki wypoczynkowe, nie tylko w ramach Witkowic, ale także w ramach bliskiego Pobeskidzia i tak dalej.
0: No a z tej drugiej grupy to co? To były kopalnie na przykład Krabiego Wilczka?
1: Ogólnie myślę, że nie. Uważam tak, że duże ośrodki górnicze i hutnicze miały lepszą koncepcję socjalną od tych mniejszych. Według mnie taką już trudną, ale nie chcę powiedzieć, że już w czasach Austro-Węgier, ale bardzo trudne były na przykład warunki na kopalniach Józefa Zwierzyny i jego następców, dlatego że on po prostu miał jedną kopalnię, był to kontynualny, powiedzmy, kryzys taki finansowy i tam oczywiście się nie może rozwijać szersza koncepcja. Oczywiście możemy uważać tak, że na przykład Larysz Mennichowie, Wilczkowie, to traktowanie tych pracowników jest bardzo patrimonialne, ale nie chcę powiedzieć, że było, po prostu ta koncepcja jest inna. Ona mentalnie odnosi się do tego, że to jest po prostu arystokracja stara i traktowanie tych ludzi nie jest w pozycji jakiegoś partnerstwa czy coś, ale jest to pozycja moje dzieci. Jak dzieci słuchają, jest w porządku, dzieci nie słuchają, nie jest w porządku. Oczywiście wszystko się wynosi z innych tradycji historycznych. Mamy tutaj zupełnie inną tradycję historyczną u Gutmanów i zupełnie inną oczywiście u arystokracji.
0: Nagrywamy tę audycję pod koniec kwietnia, w przededniu promocji książek poświęconych tej tematyce, a wydanych przez Ostrawski Uniwersytet.
1: Przedstawimy publiczności trzy książki. Rozpocznę od tej najstarszej. Będą to pamiętniki Wilhelma von Gutmana, rodaka z Lipnika nad Beczwą i później jednego z największych przedsiębiorców Europy ogólnie drugiej połowy XIX wieku. Między innymi oczywiście także był właścicielem Huty Żelaznej w Witkowicach i kilkudziesięciu innych różnych przedsiębiorstw w ramach Austro-Węgier i nie tylko Austro-Węgier, ale także Europy Środkowej, Zachodniej, Północnej. W jego służbach pracowało około 50 tysięcy ludzi, jak umierał. I te pamiętniki są takie, powiedzmy, on ich napisał dla swoich dzieci, dla swoich wnuków i pisze tam nie tylko o sukcesach, ale pisze także o klęskach, które poniósł na tej drodze właśnie na sam szczyt właśnie tych elit przedsiębiorczych w ramach Europy. No i jest to według mnie bardzo, bardzo interesująca książka i dla współczesnego czytelnika. Tam jest dużo bardzo takich silnych momentów, ja bym powiedział, żeby się dał według tego nakręcić film. Ale on oczywiście, Gutman był człowiekiem, który był bardzo skomplikowany, był to Lew Salonow po stronie jednej, po drugiej stronie. Był człowiekiem, który miał kłopoty psychiczne, czyli on przed swoją śmiercią, dzisiaj byśmy powiedzieli, że miał jakąś bipolarną osobowość. Jak był na szczycie, to było super. Problemy, to on się zamykał do siebie i tak dalej, bo skomplikowana starość tam już była. I on był wielkim filantropem, on wspierał dużo, dużo instytucji charytatywnych i tak dalej. I to wszystko tam możemy przeczytać.
0: A jak długo pracował pan na tym?
1: To były wszystko książki, które ja miałem rozpracowane wcześniej, ale takie te prace, powiedzmy, skoncentrowane już na ten drugi i tak dalej, koło roku. Ale chciałbym powiedzieć, że jeszcze dwie książki jutro pokażemy czytelnikom. Tą drugą, jak mówiłem, od najstarszej, to będzie historia kopalń Hrabiego Wilczka na polskiej, później śląskiej Ostrawie. Jest to właśnie raczej dzieło, powiedzmy, historyczne, które napisał dyrektor generalny tych kopalń Hans von Heffer, który właśnie w współpracy z innymi technikami i tak dalej chciał w 1917 roku właśnie podarować tą oto książkę Hansowi von Wilczek. No i właśnie nie udało się wydrukować, była tutaj wojna światowa, no to on potem wpisywał, no i nam się udało właśnie to bardzo interesujące dzieło wydrukować i przedstawić czytelnikom. I trzecia to raczej praca współczesnego autora, długoletniego dyrektora Wielkich Pieców w Witkowicach, inżyniera Józefa Luniaczka, który właśnie wspomina swoją pracę od lat 50. do lat 80. na Wielkich Piecach w Witkowicach, gdzie on właśnie rozpoczął jako po prostu pracownik po Akademii Górniczo-Hutniczej, no i kontynuował. I został potem wybrany na dyrektora właśnie tych piecy. Czyli wszystkie się bardzo dobrze czytają, bo wszystkie czytałem, wszystkie jakim sposobem redigowałem, no to myślę, że czytelnikom się będą podobać.
0: Czy my w XXI wieku powinniśmy pamiętać o tych ludziach?
1: Ja myślę, że na pewno. I dlaczego? No po prostu to jest historia tego oto regionu. To może coś zapomniemy, ale nie możemy zapomnieć wszystko. I dlatego musimy po prostu sobie przypominać. I ja myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie właśnie tutaj w regionie właśnie historią tych okolic, tego, gdzie ludzie mieszkają. Nie ma wiele takich miast, dużych miast, w których by było to zainteresowanie własną historią tak silne, tak jak w Ostrawie, ale na pewno nie tylko w Ostrawie, dlatego że Ostrawa to jest jedna duża konurbacja w Karwinie, w Boguminie, w Orłowie, gdziekolwiek po prostu. Oczywiście jest to zainteresowanie do dzisiejszych dni.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo audycji pod tytułem Pionierzy Przemysłu Ostrawskiego, której gościem był historyk profesor Aleś Zarzycki z Uniwersytetu Ostrawskiego. Za uwagę dziękuję autorka dzisiejszej relacji Martyna Radłowska-Obrusnik. A zanim Grzegorz Turnał zakończy naszą audycję, pożegnam się z Państwem, życząc miłego weekendu. Do usłyszenia.